je prap dera. Jo. Alarmi rrem. Ngrija zonin radios. Club FM, Kape Radio.